Dziwci cudno szpat nie kończywa, a dziwci cudno szpat nie kończywa, a dokonalost nie dignie czemu, dokonalost.